0: 10 minšinow do napo 6 je a to je wieso sredostajny čas za náš rěčny kučik.
1: Rěčny kučik w serbskim rozhlasu.
0: Dženca z dr. Sonju Wölkowej.
2: Dovolu sem se krasne rody při rěce Loarie wobladała. Tute historiske tvarenja maja tvarsku osobitosć za wobchadźenje z deščikowi wodu. Są to dekoratywne, zwłaszcza kamienne woły z miją, czertą, a inaczej potworą z oczynienej klamu, z których się przy deszczyku woda deleluje, a to we wiestym odstawku odtwarzenia. Niemcy rykają one wasserspajer. A jak serbscy? Direktny przewożk jako wodopluwak namakamy na webstronie horniosrbsce.de w nowym niemsko-horniosrbskim słowniku. Struktura słowa wodopluwak odpowiaduje produktywnemu słowotwornemu modeli, który znajemy z takich zestajenków, kajś prochsrybak albo trawusyczak. Z obleksu pak namakamy inajszą wariantu. Mianujcy wodopluwak z wokalom O jako jazacym elementom. W obie słowie wodopluwak a wodopluwak są jednak tere jako ekwivalent hodzite. A możemy cipni być, które są w przychodzie przesadzi. Tola radzu wam są tutych wuliwaku przy deszczyku zdalować, hewak skokuhać na kożu zmokniecie.
0: Tobie dżęsniszy rieczny kuczyk z dr. Sonju Wölkowej.

Pęć mięczyn od ona po sześćcich je w wiedry prady przelac, co sobie już o tym rzeczała, że wieści niemska wiedrowa służba za czeroszu wutoru, a też za częstniejszu sredu zdziela jara sylnu dużnotu, albo z najmniejsza wieścia, że my to tak zaczuwamy. A jak so tak zaczuwanie poprawom w obliczy? No haj, DVD wobladuje się, jak wysoka je tak mianowana entalpia po takim potencjal wuparenia na koszy. Że po takim wodzie to, jak dere może so pod wuparić, trzeka ka fizikalistce od bieżitego do płonojtego stała przyjęć. Przecież przy wupareniu na koży so czuł energia z czasa, a tak kłodzi. Stejnietko, kajż wokomiknie usto je, temperatura kajż też łożnota powietra pomiarne wysokie, potom se czuło czopfotu wotę dać, a produkuje dodla pot. Ale pot so spiešnje dosć neuparja tak nastane teke viste hačenje, kotrož začuvame jako tužnotu. Znajme šako tež teke efekti, že z Vukraja štuž bi hiže raz v puštine napšikvat egyptuske abo turkoske napšikvat tun vie, so v ekstremni suhoče samo duše cice či stopnjo so z cvo tak zle ne začuva, kaj švo komikne v Užice.

0: jena po šesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je přeuzal fabriku za rozbuchline ve Našecach pola Budyšina od firmy Maxa. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkować, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prinim kroku 100 milionów euro na 125 nowych dživových miestnów ma nastać. CSG je europski brunjenski koncern z wonym sydwom ve Praze. Po cywym svieče dživa za nju niedže 14,000 ludzi. W Budyjskim Żonopowym Muzeju je turystyczne towarstwo Budyjszyn zromadnie z partnerami czera lietusze Żonopowy tydzienie zahajiło. Acz do końca miesaca skiczyja zajemcam w 14 hostczyncach, kofijoniach a lodoniach najszelako rysze kulinariske wariacje ze Żonopom. Pod hesłom tak słodzi domizna, wobdzili so też serbski hostczync Wielbik, miest drugim ze swoim klasikariom ze Żonopowy poliwku. Też w Rubelczycach maja Żonopowy przekwapenki na karcze. W gminie Buszice ma so koncept za wodwodu przedziewacz. Kajś je gmińska rada czera w obzanknęła, przewozmie inżynierska firma z Budyjszyna za 2300 euro prynie planowanie. Dalszy rozsud potrychi za staranie buszczanskiej gminy z Milinu. Dokież dotalne zryczenie ze Sachsen Energie AG 2028 w ubeży, drobie się so nowy nadawk po cywej Europie w upisacz. Jako jeniczki pak so wonjun dotalne za staracze Sachsen Energie pożada. Z tym zostanie Milina w boszczanskiej gminie na dalsze 20 lat we zwłóczynych rukach. W budyjskim okresu są ludzie loni 14 dzieci adoptowali w zoreckim 16. To wukadza z datu krajnego zariada za statystyku. 16 dzieci je końc lieta w regionie Hiszczyna przyjuzacze do nowej swojby czekało. Za nie miachu zariady do romady niemalje 60 pożadaniów. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodzacu leżonost w niebelczanskiej gminie namakała. Tam może antenu za mobilną telefonową sieć przyprawić. Na napraszowanie MDR serbskiego rozwosa Telekom zdzieli, co chce na leżonostci komianie ranco techniku za 4G a 5G instalować. Szpatna mobilna sieć w niebelczycach a na wokolnych drogach ma so z tym polepszyć, tak Telekom. Hiszcze pracuje so wąsie dowolności zariadu, tu już nie może że jeszcze żaden konkretny termin pomienować. To bych opowieść, jakiś namakacie też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Spoczatnie jeszcze z dziela pomroczeno dżęca, biu dnia pak wiele słońca, po poniu a wieczor tu a tam snacz też za so niewiedra, cicy ci do 5 a cicy ci stopniu.
0: Wszystko ok, naszym końcu ruczysz co to zmienić, chcemy was tu wiedzę informować. Za to pak trzeba mi też wasze sobudziło, waszu podpieru. Budyżin 7.30-400 je cisło, kotryż możecie zazwonić, ruczysz so niedrze wopka, taci, kopi, albo cenno so samo wyskacz na twari, albo pisacie nam pojeźdź naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.

0: 5 minčinow
1: do 6.
2: Nabožne słowo.
1: Madženca Jana Markova z Nowho Wusća.
3: Od farja, kotrož se jara važu, słyšach raz zadziwajomne uprajenje. Za pustne časem si předavzal, zo tam, gdzie so w druhých ryči a sudzi, stajne dobro słowo zapołožu. A kle pozdziš o sodowych, zodre to snano odpowiduje znatemu, ale nam przyjuszym cudzemu żadaniu, lubuj swoich neprzeczelów, albo modli się za tych, kocyś tebie przestrzeguje. Sztu z nas je kto mógł mane? Nie twierdzi nimale kujżdy, że jest świat dżęca kołchotny, że są ludzie dżejen a wolbonyści, że są rozmowy a dyskusje, dale a bole jery. Nie by nam snad tyło spytać, czemu są uwinęć? Je dowolowy czas, a mamy trochę więcej mira haczewak, gdyż nas jedny dżejen honi a napina. Popšimy si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk darič a nam trochu viace vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dúhulu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susodam, kolegam a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch lubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, Zobych wiazał, gdzieś so wadza. Zobych wierność ryczał, gdzieś so myla. Zobych światło zaswiecił, gdzieś je czma.
1: Nabożny słok nie ma dżęca na drogu, a zamówitości baczonskie wosady Jana Markova z Nowho Wusća.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Dźe mam nětk adresu napisać?
2: Prytku naprawo.
1: A što napisam zady?
2: Na zadni bok tam, gdzie se pisemny postru do lista tyknu a jun zalepił, napisaš horeka svoju adresu. Znajmniejsza so to husto tak čini.
1: A, der je.
0: Witaj, taj.
3: Witaj, Lexio.
0: Dobi taj dżęca jeszcze na pusztu?
1: Dys mi u listowu w opelku popisanu moje z golesom na pusztu jeć. Haj?
2: Masz ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na puszcze z cyła ne psiuzaja.
1: Masz ty jednu za mnie?
2: Kupi moju na puszcze. Tam list waża, a ci potom praja, kotru trebaš.
1: Ja so z cywa nie wuznaju, Lexio.
0: Nie ładzi tady jo. To dżęca jeszcze nieszto nawukniesz.
1: Jak da su tute listowe znamki nastali, Lexio? Możesz k tomu nośto riec?
0: Rady, haj. Listowa znamka nie je niczo druhe, hacz do pokaz, zo je wot posła lista po to zapłacił. Po to ryka płaciznu za transport lista. Nie dyby to hinak. To dobie się przyjmo po to zapłacić. Po tym, zo so strony liczachu, a zdalność trochu wasze.
2: To ryka, zo su pośtownicy do listu ladali, zo bychu strony liczili?
1: Strony liczili? A znano też czy czytali? Nie, to ja nie bycu. Zo pośtownicy do mojego lista ladaja.
0: Tedy niebie druhe je możnosće. Tuž to ľuďom so tak dziše, kajž tej by tady, jo?
2: Aha, až tu je potom voko ruška přišu a to zmenil?
0: Jendželčan Rowland Hill. Vun je namietoval, zomil so po cilvej jendželskej jednotny poplatk zavěsč, odvisny od váhy lista. Mimo to je namietoval, zoma portu přeco odposla plačič.
1: A jako dopokaz za zapłacene porto dostachu obrazk abo cedlku, iż zlepiću na list, abo?
0: Tak to bie, tadio. Tym błokomiku bie listowa znamka zrodzina. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć, tedyša kralona jędzielskie.
2: A kajke by to niemskie?
0: W niemskiej zawiedzieću listowe znamki 1840.
1: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki, jako listowe znamki husto nie widziu.
0: Masz prawie. Dżęca je dżein a menie listowych znamków. Rady używa so barcode za to.
1: Aha!
2: Nadziomne so rozpusłanie listu a puszczułych kartku w obkuła.
0: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dale wubiwa. Danskej je statna puszta swoje pusztowe kaściki otwariła, a z roznoszowaniem listu przestała. Dokelż so przeco wiace digitalnie rozesczele.
2: Woprawdzie?
1: Józefina, pój, to bi moj na pusztu.

0: Lube dźěći, tutón tydźeń směće zaso z Dundakom zhromadnje hódać. Dundakowe hódančko móžeće hišće hač do jutřišeho wopelnić. A što, koho abo što da dźěći tule wopisuje?
1: To je kulwate.
2: To je ty ruškate.
3: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hrake nrowadzie prasne.
4: Tam si cyle wyle pero przycinene.
5: Tam jest zasmyk.
6: Stu mu dzień z hroka skakać, a so te rajkać.
0: Wiesz, da nietko hiżo, što su tu wopisowali? Jeli jeszcze nic, potem może czy si cywe hodanczko jeszcze raz na naszej internetnej stronie, albo też app naposkać, przetoż by to lejenoż krótki wórysk. Postrzecie nam prawo łotmu, hać to jucisieho. Tak jako mailku na serbskiprogram@mdr.de z pošto abo direktne přes stronu MDR-a, gdzież namakaće tež hotowy formular k wupjenjenju. Dundak přeradži vam potom sobotu rano na podživjećich pravu odmowu a z dobom štuje dobu do večeri kiva tež tutun raz zaso rjane myto.

17.7. jesmy po takim hižo drugim počasu našo dženstnišo wusyvanja a tež druhej pojce dže dale ze serbske hudźbu, mjez druhim s tutymi titulemi. Wonje swerje spěwa Anke Lautenbachowa. Na Gran Canaria podamy so z holandskimi culcami. A hač doleva abo doprava, o tym rozmysluje Malina Matikec. Wszystkie tute titule słyszycie w naszym programie hač do osmich a nedom. Słyszymy Bena Šotu.

0: jena po wosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchliny ve Našecach pola Budyšina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkować, perspektivy chce tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje v prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových dživových městnů má nastać. CSG je europski brunjenski koncern s vonem sedvom Praze. Po celom svete dživa za nju niedźe 14,000 ludzi. V Budyskim žonopowym muzeju je turistiske towarstwo Budyšin zromadnje s partnerami čera lietuše žonopowy tydźenje zahajivo. Hač do konca mjesaca skičeja zajimcam v 14 hosćencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variacje ze žonopom. Pod hesłom tak svodži domizna vobdžili so tež serbski hosćenc Velbik, mjez drujim ze svojim klasikarjom ze žonopowy polivku. Tež v Rubilčicach maja žonopowy překvapenki na karče. V gmenje Bošice ma so koncept za wotwodu předživač. Kaž je gmenska rada čera wobzanknęła, przewozmje inženjerska firma z Budyšina za 2300 euro prenje planowanie. Dalši rozsud potrichi zastaranje boščanskeje gmeny z Milinu. Dokiž totalne zrečenje ze Sachsen Energie AG 2028 wubeži, drbješe so nowy nadawk po cywej Europie wupisać. Jako jeničky pak so wonjun totalne zastaracze Sachsen Energie požada. Z tym zostanie Milina w boščanskej gmenie na dalsze 20 lat we zvučenych rukach. W budyskim okresu su ludzo loni 14 dzieci adoptowali w zoreckim 16. To wukadza z datu krajnego zariada za statystiku. 16 dzieci je konc leta w regionie hišće na przyuzacze do nowej swojby czakało. Za nie miejachu zariady doromady niemale 60 pożadaniów. Telekom je po 9 letach pytania nietko so hodža cu ležonosć we nebelčanskej gmenie namakała. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravić. Na naprašovanie MDR serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosći kormiane ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilna sič we nebelčicach a na wokolnych drohach ma so s tym polepšić, tak Telekom. Hišće procuja so vo vše dovolnosće zariadov, tuž nemôže hišće žadnosti. Den konkretny termin pomienować. To by się powiedz, czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Spoczatnie, iż z dziela pomoczeno dżęca, wybiju dnia, pak wiele słońca, po poniu, a wieczo tu, a tam znać też nie wiedra, cicy czy do 5, a cicy czy stopniu.
0: Kiedźpycze na aż 4 smier zorelsmie z Hermsdorfom, a ohonom tam so wopkat trochu kopi, 15 mięczynów trzeba czy tam niekak tle.
1: Serbski rozwóz.

No a tu mam nětko cyle wosybity brusklinski poskitk za wšitkich cokorow, tak rec. Měšćanska biblioteka tu Budyšinje, damjenycy namówja so přizywić, a to za nohaj duel abo turnier Mario Kart Deluxe Nintendo Switch turniera, tak rec. Přichodnete dzień piatk, po takim poslednji prózdninski piatk, od dopódnia 10. cedža z vami zromadny rač, a to w dziećacej a młodzieńskiej bibliotece. Tutun poskytk tun miri so na starobnu, starobnu skupinu mes 9 a 13 letami, štuž po takim rade Mario Kart Cok we, tun może to przychodnete dzień z tamnymi zromadny činić, prawe turnier to je. W dziećacej a młodzieńskiej bibliotece mieli so z czasem przyzywić, przetoż sumiestna za tutun Mario Kart turnier w obmiezowane.

Česač menšinu pona po osmich je a tu su dalše pokyvy. Štož je aktualne wudaće wulatka zaž w sobotu skonđił, žaden problem, namakaće je tež w ARD Mediatece. Čwonojo domowinskej skupiny Pančice Kuko niech nie zabudu so przyzywić za letuši skupinski wulet, kiž budze sobotu 5. septembra. Jezba powiedzie do Warzowskiego domu Zelaria a Smolaria k Berwolskiemu jezori a też do Wulko-Dubrowskie Magareczine hity. Za čwonu płaci jezba 5,30 euro, za Nieczwońscy, kocy szpacidża przyjuszym sobą jecz 570 euro. Tutaj płaci znosu szitkę zastupy sobą podla, a też wodzinia, jezba z czołmom, jezba z busom, a też w obiad. Przyzywicz może czas za tutu jezbu jenosiszcze dżęca, pola członu skupińskiego przedsedztwa. Za kreatywną dziewaniczką może so holce od 5-letnika sem w serbskim kubwanskim sredziszczu Lipa Smerdzacy przyzywicz. Jutra a zajutrzy się mianujcy stanie od 9 hacz do 2 maj cedza tam zromadnie paslicz. Popłatk za wobajdni w uczyni 30 euro, za jeden dzień wieza 15 euro. Przyzywienia przyjmuje so serbskim kubwanskim sredziszczu Lipa. A Smolerec knihani przedstawi so jutze wieczor nowa kniha, je to premiera knihi Dotkania, tež autor Milan Rabal je podla a zdobom tež ilustratorka Petra Schwarza. Jutze wieczor potekim na powosemich knižna premiera Dotkania Smolerec knihani. Nitko je Malina Matikec narzędzie, a potem zase Beno Šuta.

0: Serbski rozwoz popuću live na Sčelaku.
1: Prenje krótke videa su mjestem hižo online. Náš reporter Beno Šouta je dženca ve Wulkej Dubravje. To vidíče mjestru im socialnih sečach a na našich kanalach. Kuchnje twarce su naša tema dženca a reparatury v kuchni. Nesme pak v Kulowje pola Frölichec abo Budešinje nie ve Wulkej Dubravje. Ja si myslu, ničo horšeho, hač zo dženca rano voda ne běži, vodovarjak ne zaskoči abo vopfokuadvo nedživa, kiba zo štrom faluje, kaž sem runje zonjiva do nekotrich sarskich vjeskach je. Beno, što su da teke typiske korosče kuchinskih mašinov?
2: Ja, wiesz, że to są najskierze bączelaki, albo kontungo, to są najlepiej uznaje, że to takie w kuchni upane, że to są kuchni skończyły. Stefan, chcesz, gdzieś ją runę w pince, myśmy mówili sobie pince, tam gdzieś oni reparują, wiecie, że Jonek to, gdyż się zjedzie do takiej kuchni, a praje, zase, że to skończyłane, że to są najhuższe skończyły. Że to najhuższe to, że też dobycie o reparować, albo gdzieś dobycie pomać.
3: Hej, also najhuższe ja jedu kupcam, kto z od nas się dali kuchnę natwarić, a tam ma wopokanską maszynę. Ta jest zielona mazana, tak zwana poradne neodklumpy. To jest najuściejszy zmyk, drugi jest też za pokanska maszyna. So, niż to mazane jest, a to się tam poradne nedziewa, motor jest defekt, albo takie wiece. Drugi też piece, so typy nie funguje. Tym pan też dobi super rzeczyć, umienić, a pan najbolje šo za funguje a kupci veso.
2: No. A to vidimo rune tako 500 roztvarenu horeka, opravdu vele elektroniki, vele kablo tu su, to je tešina vosebita 500, jenož, hej, to nije normalna 500, kažem to znaje, ale teš mikrožoma, taki kombinastro, to však máš teš stajne huščišo, teš s takom parovarjakom, Kada smo hoka predstavili, tež tuda kombinacija dave, a teke nešto dobi se obšelanač. A ju je napríklad nike lada, hač ta stuva pravi funguje, pravi beži, to je vaš nadok?
3: Hej, to je naš nadok, tu smo utvarili po jednom kupca, smo omenili na jednu normalnu pec. A za nas je to nekaj važno, za motor možemo, tež če mu to chcemo druge doporučiť, za ona funguje a za se ničo nestane.
2: A te prašeno však je, no, dešim také svoje nastroje, ladajú tež pokanská mašina podľa stoj. Što da možem z cua doma činč za jen kus kuchni lada za so ničo a za napšikvat ta vopokovanska mašina abo jem taka pokanska mašina za so tam neskonce za ona tiež tak dlho, kaž možno bežiš, da možem z cua sam činč doma.
3: Doma je može prvný reče na čistotu važnosť kváš. To za jen to vopokanske mašine žane bočky, abo nekajke kiješky, kaž jen to znaje za so te tam do mašine subu dávaja. A potom je druhé ty vážne, že když jen užívá TAPS, že jen talore a tak nešto přečisté nečiní, dokud když je to mazané a ten TAPS, co tam dživač může, on trebe kus mazané, že to žádné zbytky neostanou ve té mašiny.
2: A to sú také nekotrebice, potom tiež te prašeno predobojo, také ceranová plata, no to je šklinca, alebo nekaká vosibita šklinca, když je so ta umaza, převarené, alebo také nešto. Môže jen to nedom reč, što robím tam keďovať z vosibite sredky, dávaj tam niče nešto, čo ješ jen doby keďovať za ta plata, alebo tu ta šklinca, tak dlho, kaž možno reano ostane?
3: Aj, vizor, also najlepšie, že to ze zvodu, když pa je to vokvodžené. Also nic na čopu plotu a ty nic s nekakými nožami abo tele dávaja, kotočen domů kúpi tele škrabančka. S tým je nobý skečby robka, že zase jen tú šklincu neskoncuje. Nitko sú bolé modernejšie tupé šklince, kotočen má, ty na indukcionových miestnách. A zase jen to nebo skoncuje, jen to nestuje se s otrými médiami na tým činč voda. Druhé pa ty nekaké také od... Rečené za ceran, poniny, to dere funguje.
2: Tak môžete vašu kuchnu ladať zóna. Dož dôvod ďalší a tu, kaž mene reparuje. V pozadku sa tiež dživa ďalší sobodživa, čo tu rune šrubuje. Votem pak nedom rečíme, što hište, što čína. Tu ve tu tie dživani ve pince, dre dere skúrane, ale potom zase šo piko belo, celé riane, on pšinže z pince, dež je šo tu porane, zase romadže stvárane.
1: Reparatury kuchni są przełsza ważne, a drudy się cyle wieszcze też zuby wukusać. Czym ręczo, gdyż wszystko za sobie bieży. Beno Šouta je pola fachowcu, co nadrobnie w obonił.
0: Serbski rozwoz popuczu Live na Sčelaku.

0: pěć mjeńšinow do napódźewjećiche.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Gdzie mam netk adresu napisać?
3: Prytku naprawo.
2: A što napisam zady?
3: Na zadni bok tam, gdzie se pisamne postru do lista tyknu a jun zalepił, napisaš horeka svoju adresu. Znajmniejsza so to husto tak čini.
2: A, der je.
1: Witaj, taj.
2: Witaj, Lexio.
1: Dobi taj dżęca jeszcze na poštu?
2: Dys mi u listowu w opelku popisanu moje z golesom na poštu jeć. Haj?
3: Masz ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na poście z cyła ne przyłzaja.
2: Masz ty jednu za mnie?
3: Kupi moju na poście. Tam list waża, a ci potom praja, kotru trebaš.
2: Ja so z cyła nie wuznaju, Lexio.
1: Nie ładzi tady jo. To dżęca jeszcze nieszto nawukniesz.
2: Jak da su tute listowe znamki nastali, Lexio? Możeś k tomu nośto riec?
1: Rady, haj. Listowa znamka nie je niczo druhe, hač do pokaz, zo je wot posła lista po to zapłacił. Po to ryka płaci znu za transport lista. Nie dyby to hinak. To dyby się przyjmo po to zapłacić. Po tym zo so strony liczachu, a zdalenosć trochu wasze.
3: To ryka, zo su poštownicy do listu ladali, zo bychu strony liczili?
2: Strony liczili? A znano też czy czytali? Nie, to ja nie bycu. Zo poštownicy do mojego lista ladaja.
1: Tedy nie bie druhe je możnosće. Tuż to ludziom so tak dziesze kajś tebi tadejo?
3: Aha, aż tu je potom woko ruszka przyszu, a to zmienił?
1: Jędzielczan Rowland Hill. Wun je namietował, zo miał so po cywej jędzielskiej jednotny popłatk zawieść. Łotwisny od wahi lista. Mimo to je namietował, zo ma portu przeco łot posła płacić.
2: A jako do pokaz za zapłacene portu dostachu wobrask abo cedelku iż zlepiću na list, abo?
1: Tak to bie, tadio. Tym błokomiku bie listowa znamka zrodzina. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć. Tedyša kralona jędzielskie.
3: A kajke by to niemskie?
1: W niemskiej zawiedzieću listowe znamki 1840.
2: Na maminych listach tak riane pisan wobrazki jako listowe znamki husto nie widziu.
1: Masz prawie. Dżęca je dżein a menje listowych znamków. Rady używa so barcode za to.
2: Aha!
3: Nadziomne so rozpusłanie listu a poštowych kartków w obkuła.
1: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dale wubiwa. Danskiej je statna poszta swoje poštowe kaściki otwariła a z roznoszowaniem listu przestała. Dokelż so przeco wiace digitalnie rozesčele.
3: Woprawdzie?
2: Józefina, pój, to bi moj na poštu.

0: wuprać, jemu posmjuk darić, a nam trochu wjace wulkomyslnosće. Snano je to cuzem naprzeczo lochšo. Snać to w durlu cyle jednoho raz pytamy. A po nauroče zamožemy to tež naprzeczo susodam, kolegam a druhim. Knježe, ščince mje grad pokoja a mira. Zobych lubuwał, gdzieś so hidža, zobych wodawał, gdzieś so ksiudža, zobych wjazał, gdzieś so wadža, zobych wiernosć rzeczał, gdzieś so myla, zobych swietło zaswiecił, gdzieś je čma.
1: Nabożny słuch k dniej mieje wszedzęca na drogu a zamowitości baczonskie wosady Jana Markowa z Nowoho Wuscza. Pięć mięczynów do dziewięćdziesiątym je, a tole je nasz posledni tytuł dżęsniejszego rania serbskim rozwosu. Frank Wesela spiewa Gajka Radosć, a Gajka Radosć mi bie was dżęca zaso do dnia przewodzieć. Z wami startować!

0: A wulka radost, što drje neje, tyž dostaneš droj foto domoj z tosti z ličbowanku, kwietowanku, a tyž kiečbu dżesać wyskaczu netko hižo mamy w Sakskej mobilnych wyskaczu. Sme wosrieć tak mianowanie Speed Week, kiečbu iće tutun tydzień woprawdzie na wasz tempo. A pokiu hišče zaušetkich kocisz su na 4 popuču, smir zorel, sme z Hermstorfom a ohonom, so dale wopkat trochu gopi, mě z 5 a 10 menšina mi dlije nekak drbiče se zaplanovač.
1: Vedro.
0: Milane, kajke so vulade?
2: Ale po rajnčich močelach sme imi dženca za so vele svonca a cici do peča cici stopnjo, dali tužno a poponju a večer snač tešnje vedra. Jutce v okovo cici

Wile już raz wiesz, jak to lato sa ze serskimi filmami ogleda. Dalszne wielki event se już przygotuje Muzeumowe noce okresa sprawienysa wet końca augusta dożywiesza szake we muzeach, co to bużo, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Poglednijmy do nowego udarza naszego serskiego tyżelnika Nowy Casnik, a dzisiaj mogą się jasliś na zwierzęce czojenie.

Jo do tego pak, co my se ochweżowasz z pasującą muzyką przy takich tropiskich temperaturach, szukne trebamy muża ze snega, spiwa Reichenbachowicz z Wipkiem.

0: Žižik Radio. Ojo waš, Žižek Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Ljubi Žižik, oblekaš se teka rad rednu teraz tu a obživujoš se rad ve špigelu ve gledavce. Dajo teke mjaze zvjerjetami tak, ak jelgin na svoju rednost gledaju, ak su jelgin marne. Taka jo kokoš Katarina. Pritom pak przewiži vesebne pasle. Słuchaj šo.
3: Kokoš Katarina. Kokoš Katarina jo redna kokoš. Nejskjerej samo nejrednejša u paprotovych nadverje. A kokoš Katarina jo pilna kokoš. Všednje njaso Redne bruny jajo a powieže jo to szyknym drugim kokošam ze swoim wesebnym głosom. Žinca pak niejo kokoš Katarina hišči svejo jajo zniasła. Žinca gadej notnie do miesta, aby sebe kupiła nowe škernicki. Miaze kokošami ga se hulicujo, aż co jadno kurietko se ženiš. Za taki svježen treba samo kokoš Katarina nowe škernicki. A napšaudu na barlinskej droze předavaju redne kokošene škernicki. Kokoš Katarina jo se južo rozsuživa.
4: Tošte sebie kupim jo, tošte deje to byš. Zavješće mi te druge kokoše obživuju, gaš se takih vesebnih škernicki. Kernickach wrosim na paprotojc dwer, pak, pak, pak, pak, pak.
3: Bożko, pak dej se kokoš Katarina czoszku do skerničku nuskaš, dokulaš su je kokoše cukšocenku przemauche.
4: No, ktoż co byś rydny, ten dej teke myc pićku šerpješ?
3: Kokoš Katarina udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicki pak ju viecej šišće, Ako jo se to mysliwa?
4: Pak, pak, pak, pak, ach, to teke išči. Musim ga zauca sa doma byš. Nisam išči žinca išne jajo zniasła. Pak, pak, pak, co bužo burik jan groniš? Gaš to umarkujo. Gaš pak dali ta kromjejom treba išči dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekim sobu poježom.
3: A južo stoj kokoš Katarina při droze a žarže svej škropaty palc do pevieča. Z tym, co pokazaš, až caka na niekogo, ketaryši sobu vzejo. A nie trajo zevšim dvujko, ako velike svetvo medre auto hustanjo.
5: Na knini? Žoga coš v takich rednych, cevenych škornickach?
4: Spiešný domoj, som sebe kupila nové škernicky. Pak, pak, pak.
5: Vížim, vížim. Nám dušu jedne.
4: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nie to musím majsne domoj. Vyka ježdžo, šo do mého smíra. Pak.
5: Se vier, jedna kokoška, se vier, až to gytujom.
3: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaš im nagledne knies. Z velikeju svejnsneju brilu sejži zaveđidom, a na rukoma mači nie, samo stery perščenje.
5: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
4: Na dverje, na rednem cystem dverje. Sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoš. Pak.
5: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chowa se zavisče redny kus kokošenego mesa.
4: Pak, co to ulicu jašo, knis, knis, njok vam uaša pšelic redne auto, to groni dem notnje, pak, pak, mi bila špatnje, neskere som se přejedla, mi bila samo vjegin špatnje, ustaň šo, aby mogla, pak.
5: Na, Pytom gledaj, až byłaš jesno zase lepiej. Tam, při krycku ustanjom, ale chwataj, dwójko niebužom, cakaš.
3: Jano dere lube žiši, až jo kokoš Katarina hešči zauca se upytnuła, až jo zalezła do paslov. Ten nagledny šofér gajo był knies Velk. Zwiestosću by ven kokoš Katarinu pesłał do kokošenego niebia. A kokoš Katarina nikula więcej nie by we swoich nowych cerwenych szkernickach dognała na domacny dwer. Tam teke więcej nie by wszednie pilnie dalej swojo jajo zniasła.
4: Jak som Jan mygła tak głupa byś? Nasza kokoszyna mama ga nas przecej napomina, aż nie smyjomy nikomu do ołta zalez. Pok, pok, pok, pok, pok, pok.
3: Jano dere, aż jo kokosz Katarina wielko ju w slednym oko gnuszu ubiegnuła. A w przychorze se zawieszcie nikomu więcej do ołta nie sednio. Zlubione.
2: Jo. Nie smijemy nikomu do auta zaleźć, to sme žince uknuli, a to jo zlubione nicka žiši, šuknem kokoškam, vam ljubi žiši žicem šaušaredne feriju v žen, a až to vičeko dalšne zvierece šojnko viče na vas caka.

0: Při tej galecoše ako rono mamy jo wetpódnio, abo ja core we klimatizirowanym kinje, dobra wiec. Wiele sarskich filmów na wielkiej płaszczy dożywiosza pak akle w novembrie na festiwalu Pedzajczno-Europskiego Filmachu w mieście. Festiwal se tuchylu przygotują. Daniel Kubik, który jo w ramiku festiwala zagronity za sarsku filmu w sekcju Domonia Domizna Heimat, jo nam gronił, aż jo se programowe planowanie ninto już konkretizirowało.
1: Od tego tygodnia rozpiszczamy prawne oficjalne przeproszenia, ale nie mogę rano iść żadne konkretne filmowe tytuły pomienić, dokolaż akle przykronienia, respektive wypokazania wycakamy.
0: Sarske Wesobine stoje letos am jase drugim we fokusu serskich filmu Groni Kubik.
1: Letos planujemy program w 5-6 filmowych blokach, na przykład grajny film, dokumentarny film albo krótkofilmowy program. Budu aktualne filmy pedla, aku teke zase namakania albo pokłady z archiwu. Używamy na przykład nikotary jubileje, aku gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze Serskim Instytutem kęś swieszy letosa 5 a 7 rzeszys let obstarza dajemy dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. K tomu se zase twyrba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasalisz na letosny festiwal Pedzajczno-Europskiego Filma we novembrie w Hrzebuzu. Goruca faza zestajenia programa jo se zachopiła, jo nam ulicował zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Priemia mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzesz pak bliżej, weda se zlagnia.

0: Łužerske muzeje přigotuju se na najwětše zarjadowanje leta, južo końc augusta, wytworijo 22 łužerskich muzejów swoje žurja, takie wjacor. Na oglądarjo czeka wielebecny program z koncertami, žiwadłowymi przedstawieniami, wierzeniami a nieszednymi zarjadowaniami. Z tym, gdzie łużerske muzeum w nocy letosa swój publikum przechwataš, jo Julia Grišina usłyszała.
1: Na Kencach tyżyniu wet živiš a 20 augusta aż do 27 septembra buže za oglądowarjo we łużeckich muzejach wet miniaty program. Летоса обжилио се два очижаща музеев на проекше, грони проектовый координатор Свен Фокт.
2: 32 музеен хама дис ја. Es sind immer so im Schnitt 30 bis 35, die mitmachen. Wir haben 40 Museen im Lausitzer Museenland, aber bei Museumsnacht machen nicht alle mit. Aber dafür machen auch Vereine und sowas mit, die sonst eigentlich nicht im Lausitzer Museenland sind. Aber zur Museumsnacht sind die trotzdem dabei. Also das ist auch mal was Schönes.
1: Przypadlejo leta sa te keserski muzej Hešebus. Tam vecekuje gestči audiovizuelna inscenacija, kenč jo inspirirovana vecerskeje kultury. Teke druge muzeje su przygotovali programy s koncertami, ustajencami, rucnikarstvami, a vježenjami.
2: Wir haben ein ganz breites Programm von Lesungen, wir haben Theateraufführungen, wir haben Musik. Manche machen auch einfach nur ein Vereinsfest, zu dem aber jeder eingeladen ist. Das ist von der Sache her eigentlich jedes Jahr immer etwa gleich, nur die Veranstaltungen an sich sind verschieden.
1: K niektórym muzejom słuchają wedny młyn, ogniewa obora, fabryka, a sama cerkwie. Każdy tych muzejów jo gledał za kreatywnymi rozwiązaniami za to zarydowanie. Домовницький музей в Дешні, наприклад, вже Айріш Паті зарядував гроні кураторка Катрін Швеліна.
3: Ми вас ми се зелі 5 а 6 септембра. Соботу пшоми між ірські в'яцо з музику в церкві, а потім могу те гостші пробіруваш ірські віскі в нашому музею, а к тому даю гуляш. A nieželu máme my zjega Čech a nevotvojenie v ústajence od vúmecovky Bettine Winklerova. Vena se zabierajo z papu a z papierom a z tých vecov vena v obšauže vúmecké tvorbe gotujo.
1: Teke za žiši bužo vjele. Šminkovanje, mydlova šou, a teke bajkove štundy, živadlova pšetstajenje a programy ve insektach a taškach. Veni megu se ze starymi rucnikarskimi technikami zeznaš. Romi Rufova z Jan Šojc jo južo planovala oglede do muzejo v pšitej gežbe s familiju.
4: Familie ist mehr als wöchentlich wieselig, na viele Produzenten jo zajishi, na przykład w domowinski spier w Berkowach, bujon jetzt so einige wetam produzujom se wie Janschatzach mimo psich, dokolas Sersko Nimski Domowinski Musee tam swisi velike swisin, teke drioku tam weni pszepszo su jo 19. septembra, na živadlove graše, to je teke veljin zajemne za žiši.
1: Ako zagranita za serske nastupnosti v okrezu šprivja nisa, vi navižete proce muzejevih sobuževa šerjev, katereš pšigatuju taki svežin.
4: Vime ga až finansna situacija v okrezu ne je taka dobra. Noce muzeju su predevšem živetla velikego angažementa muzeju. Muzeju, tovaristvo, ale teke vjele cesko, sesnoamskih su tam pödla, a ja no tak su mögali letosa zase vjelicne program zastajaš. A na tom vižime, kak vjele angažement my mamy w naszym łużyskim muzejowym kraju, a ja za to ogromnym, szyknym, obszylonym wielki dziek.
1: Łużyckie noce muzejów dzieje plaluży zajm u Buziś, a im historię, kulturę, a tradycje Łużycy przybliżyś.
4: Każ na naszą domoniu, a nasz region gledamy, ga serska kultura pregujuca, a to teke widzimy kusztym lesze na zarejdowaniach naszych nocu muzeo. A serska riec kultura a tradicje su ksute obstat stawisno sprejenyse a chorzybuzo a w muzeach mezoś to dożywisz, a to gotlajo to wielgin ważne za nas.
0: Muzeumowe noce startują 19. augusta we Łużyskim Filmowym Muzeum we Wobojcach na Niemski Kleinlojc, a we Dolnołużyskim Gdańskim Muzeum we Grodku. Tam stoją czojenia około ważnych wysobinu naszego regiona we Sreżiściu. Cały program 22 Łużyskich Muzeumów nocu, gdybyś skoro w internecie wyzjawione.

0: RBB Serbski program. Powieści.
1: Serbski Institut publicirujo w nowych kanalach. W Ronem są słyszeli burstak Hansa Niepile, a w Mestrze ksiemiesz miestno za volejbal. K tomu wiecie, a dalszne nowości słyszysz o nieńto w tym dniu. Ja som Diana Szecowa. Dobry dzień. Serbski Institut roztworio swoje zwiski a jo nieńto cwonk w sesji Koperniku, geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetowym portalu tej sesji publicirują nieńto teke sobożywa serie Serbskiego Instytuta. Aktualne temu w szerzyszczo portala jo drogowanie a turismus, a namakajo szo na przykład przynosk mit der Reichsbahn in den Dżungel, wo zachopki turisma do błotu. Napisał jo jen historyka dr Friedrich Polak. Polak jo wietnik wotnoszki za kulturną wiedobność Placerskiego Instytuta, a jo inicjirował tu kooperację. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na přiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s přizjavinim. To pvaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firmy z polu zeživjenja, obsvět abo sčit konsumentu mogu se zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hyšči až do 1 a 3 augusta máš o chylu, aby se přizjavili za ustajenské miestno. Přiduce zelené tyžin bužo vět 15. až do 4 a 20. januára 2007 a 20. Bramborská hala, kde producentam zeživídvo fórum bytováš, sebe prezentírováš. To pváši teke za tých, kotarež sú skeri mikrobšede v zešárie a start-ups. Teke zastupniki z turistickiego obwuka są witane, a teke towarzystwa a komuny. Przyjawisz możesz się przez internetowy bok Bramborskiego Ministerstwa za Rolnikarstwo. Przed 260 letami, prednego augusta 1766, jo se narożił serski ludowy spisowaszel Hanzo Niepila. Jomu jo žin zawienowany Niepilic dwór w Runem, żoż Niepila jo bydlił. Przy gożbie tego jubileja su cwonki tuaristwa Niepilic dwóra poniżele przeprzosili na spominanie. Manfred Hermasz jo cestčil Niepilu a jo se žikoval za Niepilic proce za slepjańsku sarsku riec, a za to živo žincajšnych procu varju za tu riec. Hermasz jo na to spomnil, aż kuszty w Niepilic familii neotorat widział, aż Hanzo jo lubi se zabierał z tym pisanim. Žikunje jo Hermasz se teke myslił na fararja Wielana, wenn jo šake spise Niepile oprował, kotaraż familia jo ksiewa Niepile doroła sobudaż. Na taki part mamy žinca hyšči to znangstwo z 18. stolesza. To pváši teke za ten stare bolane chrom Niepile. Žinske tuaristwa su uvili cesne vink za ten vesebne žin, tortu a sčipate palins su teke mili. V Mestrze pracujo se športowe tuaristwo vo nuvosć. Vno co mieš pölo za beach volleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanje při Barsčanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristwo hyšči mieš při zvolovanje gmene. Z tym kšie stvoriš dalčne miestno za sportovanje a za skromadnost čvese. Tuaristwo groni aż co sam zapłacisz to nowe miestno, a gminie nie nastaną żadne koszty. Jeszcze nie są gminskie rażyciele obzamknuli, lec są objadne.
0: Jadro.
1: Teżno a goruco, żeńca zasejo. Na 1 a 3 aż do 4 a 3 stopniu mężo temperatura żeńca stupasz. Wetpudnia a wiaco są teke zase lokalne a mocne niewiedra mężne. W nocy z pićku ochłożio, stwierdk startujo obmrocone, ale z większego suche a pićku chłodne. Maksymalnie 7 a 2 do 3 stopniu wycakujemy. Wiecz przybiera.

0: Při telefonie jo redaktorka serskiego tyżynnika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luśne teke ten górkowy dzień 2006 a 2006, żoż su szwicarskie górki soborejowali, ale teke popsom na przykład ustupili. A wysypnie redne jo było aż predny raz su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu teke serskie wiki integrirowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocy, na coś musi se pokazać. A teke redne jo, aż jo se predny raz w miła, jo, Open Art Lausitz Biennale, a tam, w tom ramiku, jo se teke serske umilstwo pokazało blisko dobrowuga gastkoła. W tom, jo, pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, kotaraż jo oko umilcowka sama tam zaprzekniona.
0: Jo, to su teke dowolowe temy, ako słyszym, ten dowolowy czas grajo ten teke rolu w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko, zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo węce gotowaś, może się nuczy, albo takie węce ugodasz nieco, co się nasza Lucy Leuchenoitz przygotowała. Jo, to jo między tymi slednymi wiecami najpierwej, co się wyna gotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a so obżyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Dwitaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo wyna dostała.
0: W tom zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jo no krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś wyna se wroszy jo, bużo takie jedna finalna rozprzała w tom w Nowym Czasniku, a nażyjam takie na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy takie zgonili, co su te borkojskie, deszańskie, a strzeżojskie zisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni, jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To su byli te feriowe temy, a kotere artikel laże wam jeszcze na uczobie.
1: Jo, ważny jo na kuszty pad, aż pokażę na artikel wyt Szymana Bluma, kęć jo pod titelom Gender Inklusivna Rec, Dobra Wiec. Wiele, wiele napisał, jo to jo teke nasz najdlejszy artikel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmne w tom cytasz, jo dżendrowanie, lec my dejali dżendrowasz w dolnosarskiej rycy, z tym jo wince intensywnie zabierał, a to teke gledajucy na ten przynos kręczstrowy w RBB mieli dżendrowasz, a rody sprzał na ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2000, Cześć a dwarzastrza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugronił, a przytam pokażona wysypności serskiej ryce, a rozkwarzo lice to maka, co su problemy, na co my dejali żywaś. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmne aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy ucy Rycy, szo jadno kotory, a tam staje się takie dwie we sobie zdolneje wóżyce obrzeliłej. A takie dolnosarska rycy o tam rolu grało, by tam jo rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anjon.
0: To jo była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoic. Jo uczowny rzeka podrzucam jeszcze jeden rydny dzień, jedną rydną srodu.
1: Tej równości, rad jo se stało.
2: Tak.

Jo, a w našej muzice tyženja was przewożujemy ten raz we waszom dowolu. Česka band Knjacki swiši žinca domowniski dowol, doma gajo teke nieredni. Všechno za sobu weste již jadnorje sledk k familii do starej znatej okoliny. Stara znata okolina, to jo za band Morava.

Wiče jacore wytworił se we Sarskim domie wychysze wózu Nowa Ustajenca z titulom Wóżyskie grajkanie z barwami Lausitza Farbspiele. Umiocoka Marita Wopsa przedstawia swoje mylby z wóżyskimi teke sarskimi motivami. Muzykaliski obróbio wernizażu Kupka Drewianki w jacore zegar 60 dieli tam byż. Ja, to ja była moja śledna informacja za was, Żinca. Wiecie z mojo Diana Szejcowa wiecie za was. Miejsza uści z podobne wytpudnio, a rydny jacor, to życzę wam Ania Kochet-Szwarcowa.